Okej, starki, twą żetą neni wszedko. Stale robisz na kratkę piciowin. Spraw dolu piciowinu.